plekke, dɔ plekke, nasɔ plekke va do, nina mi do to tɔ dia, edigbɔ di bɔbɔ bɔ wɔna wo me, mi do ʋegbe ne miaviawo le aƒewo me, elabe xe gbe ƒe do na, eye koklo xɔ hã mekpa ŋu.